0: Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pet plus 3 minus 6 kad 2 delijeno s pol minus... Čak, kje smo zdaj?
2: Osam per osmom hitu na anteni.